Tobie zazbiera odruje hodzinki subotom kolu. A dalej ponże miazrujem z Józefom Donatom. Przecora, ale co ty iż Michaela Melcerowa? A i maj przy zamknie so jeszcze Ralf Wozi. Tuczy cio nam zaspiewaja hać do sedmich, ale wieso to nieszu. Czy jej nic cio też Walburga wałdzić je na rydze. Ona da nam noc bez przestałku, a ranie bez przestałku. Dostanie czy sawskim rozwosu. Sedomieńczynu, bo sześćcich.

0: Policias G.
1: Ve Rheince je wotoru wiečo boże trabi, takie moke niezbożo miu, z tym, co je spucza zaju, zraniu so przy tym drenie, a te szwiecna szkoda nie nastała, a tola je patrulja kamenska policajska rewera niezbożo registruała, a szoporene zapisała, a przy tym zwiestczych u kohojczku za alkoholom pola jena 20-letnego szofera. Niemało so potom dziwachu, jako tun do ruki dujesze 2,8 promilu. Kluczyki za auto a jezbno dolnos je vezo nudom, vote dat štrbjav. Vandalo jo dachu so vutoru do jeno auta, kotro steješe pši kletničanskim pšistave, ne znači rozbihu pridnu šklencu auta, a vopškodžihu tež karosoriju auta, coku na škoda vočinja 40 euro, kriminalna policija so netko s tem zabira.
2: To po takim zdjelence policija, zdjelenki, novostki z naše končine, potom za šeš menšinu pojezdčah.

Wot hotela ze 4 wězdami k przebywaniščču začekańco a netko aukcija. Byłšiš prawin hotel przy Budeckim z 5. jezoru przyjdzie kunc junia Berlinie pod Hamo. Minimalne żadanie po aukcijskim katalogu 275 000 €, ale za to dostaniesz kietrowulki pakiet. Niedzie 82, miestno za niedzie 160 łożu, hostczęc, zarodowanskie rumnostcze, saunu a terasu. Cele bez dwarniščo pak došlo nie je. Dom je dres vulko djela prozny, po katalogu pak ma tež jasne sledy vúživania a doby sa zanirovač. Znate buš previn hotel předjušim přes negatívne povieščče, dvaj nadpadaj zapalerstva 2016 a 2022 stajne zvisku s plánovanym vúživaniom ako přebyvaniščo čekajncov to bevun hač do loňčeho. Dalše povieščče gaš prajne na po 7 a to je za 2,5 minčne.

Kole, Rika započejo 14. junija przeciwo Curaçao, potom 20. junija przeciwo Słonowinovemu Pobrjohe, tak Elfenbeinküste Serbste Rika, a 25. junija potom poslenara przeciwo Ekwadore. Zastup budzie domotny, napoje a gry tam zmeja. Gmina Hamo przeproszuje też wyraźnie fenu kujżdje staroby, po takim swojbu, przeczelu, susodu, mustwo albo kolego znano samoty szefa zapakować, a zromanie sobu narodne mustwo polniować. Dalsze pokiwy za bliższy przychod Rika Dżensa Jutze Zajucyszim mam nydom za was.

Nico puzolič, ale činič. Pod tutym motom są so modostni w Kulowie, Nebelčicach a Pančicach Kukowie konc tydzenia zaso na 8.43 hodzinskiej akcji w budyskim okresu gratu przyjmali. Akciju mejachu lica iżo 20 raz. W Kulowie je modzinski klub swoju składowanską rumność sortirował, grat reparował a miestno przed klubom uredził. Pančicach Kukowie są modostni skatowaniszczo uredzili, a dale przy swojej skate rampie tvarili, potek im tam zade przy sportniszczu. A Nebelčicach bu fundament za materialowy skład natwarjene, a przypojdla nedom tež wiesny swejdzim przyjotowane. Tun budzie od 12. do 14. junia, potek im nic tutun, ale przyjotowne konce dzienia, a jeden z wierszku je piatk večo planowany. Nenujce inkluzivny swejdzim Danci. Sonadziam za to danki, nie wupraj. To je bezbarierne, woturjene wszystkim generacjam, a miestem hižo czwarty raz so przewiedzie. To si zapiszcie do swojego kalendra. Wyspieszna 8.40 hodzinska akcja, po takim koordinował je akcję lica Witaj, socjalny działacze Krzeszczan Lepsa. Z tym je hižo 4 mięczyny, do 7. Słyszymy jeszcze Stefanie Klosec, a potem... Vy to již z druhé hodinu začenca.

0: Blanka Funzena, która się wyrodli, że listowała wieso, a nic kniowała, gdyż niedeszło szulu Budyszynie na celniszczu naryczała, niedę bieszy tu Budyszynie też tak mianowana BA, po takim Połanska Akademia. Dżęca je to dualna wysokoszula Zakskie, szczeż jest związk wiacoroch wysokoszulu po całej Zakskiej. Na szelakich miestnach maja szelakie czeżiszcza, a Budyszynie nietko dalszego Serba, a to we ważnej funkcji, kaj się Benoszu ta zwieścił.
1: Stujcie na dualnej wysokoszuli Budyszynie student, tu nie znano zajszłych tydzieniach między docentami nowe mezo, co uladał. Profesor Jo Kübno wyuczuje tam, a je tež hižo zadziwanych serbskich morosnych před sobą miał.
2: Hej, ja sam mógł hižo ich powitać w serbskiej ryczy.
1: A to czytaniach k hospodarskiej tematice. Tam je menuje Jo Kübno doma.
2: Ja so zabieram jako profesor ze zawodnym hospodarstwom. Takie te pominumanie od tutaj pola, ale w osobie ze marketingom.
1: Puč Serba do domizne je přes viacere stácie ved, dokoła wokoło Łužice. Studoval je v Zorecu, potem je v Berlíne v komunikacijskej a vavenskej agentúre džival, sa znáte závode kaž Nestle, Coca-Cola abo tež Telekom. Lipsku je pola industriové a vykovanské komory, požišo potom z jaskovým zaredže za vestotu v informatice BSI menované. Tež tam je za marketing zamojte byl.
2: Ha, ja, potom bišče tu daloký puč skoro kunce, potom bišče tu tun poskytu ve Budyšine, potom se prajo Budyšin, to je ta domizna. To je to, što je se poprovom všetce pýtal. Ha, ja. A tak sme od spočat mi je tu na tej vyššej šuli, tu ve Budyšine.
1: Vysoká šula Budyšine opisuje jako lepšinu, zo máš nimo studia tež praktické miestno závodže. A tam svoju vedu nedom naložuješ. Za profesora Hübnera so to potom tež v čítaniach pokaza.
2: A to mi jako profesor, jako vúčer, potom tež kus bolo luchce padne o teoretických vecach riečeč, dokež jen šetce tún transfer do tej praxe pon má. A s našimi študentami môžem pon čištý inak riečeč.
1: Marketing je však džen a vážnejšie polo tež za menšie závody. A tak so Jörg Hübner vo sebe veselí, jedi matež raz serbského študenta před sobou, abo samo serbský závod, kýž poskyčí miestno za praktikanta.
0: Od meje maja serbského profesora na Vysokej šuli Budyšinie, Beno Šota je porečal s Jörgom Hübnerom. Viace k tomu namakače kajž predso, tež na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia. A s tým je 7.17, cínače menšinu do napú 8.00.

0: kwicno koncerta oktobrie nałożuje są mienucy na dobro wytupienia spinalnej mortwicy, niemsce kinderlemung. Ta je tu iżo bołudziak wytupiena, ale nażel to na przykład Afganistanie i Szczechina kupada. Kajż rozprawia czera tyś przytomnym zastupiaka Rotariowa kluba Birgit Weberowa. Z tym je w 8 mięczinu do 8 nietko zaspiewa nam Isztwan Kobela.
1: Je nasztuj się z deiner Birne, tun dich

W Holleszowskiej Dubrowce będzie tutun koncedzenia wulki hok a tok, tam wotmeja so sakske mistrzostwa w skakaniu, zapoczejo juce piatk do podnia dziesaczych, so skaka wot klasy A hacz do klasy S z dwiema wieżdżkoma je szo podla juce sobotu nieżelu przeco wot dziesaczych, so skaka juce wieczo na podziewieczych, poskicza tam też beach kino, tam pokaza so film Das Kanu des Manitu, a sobotu a niedzielu su potom swojbne dny, to rika też dzieciom nie rozsaha sebi koniki w oblarać, potom może so tam wurajtwać na przykład na rodzie ze swomy, albo może na poniach jechać, paslić tam może dzieciace szminkowanie so też poskici, a tu iż to wiace, a za jechario a dalszych zajmowanych maja tam też dziewoniczki, wokoło terapii o zakonie, albo też jak musisz konie trenować w teorii, a w praksy, a jeszcze więcej po takim zakujżdżu niż to podla tutun konc tydzenia Holleszowskiej Dubrowce, gdzieś w odmiewaja so sakskie mistrzostwa w skakaniu. Dalsze pokiwy mam nudom za was.

Ja, tak se co raz wyszeli. Ukniki acceptarier swoje szulskie jubileje w Krzyszowie, pedla je była nasza kolegina Stefanie Krauswitz.

Serska Rutzba, jo wetwisna wet Uwisza Lidzbo ugniku, a tam ja w Choszubusu Rono Gery, a doboj potom pestrze hiszti wici ulicjome, jasne pak jo abiturienty na Dolnoserskim Gymnaziu cakaju już o napnięty na rezultaty swoich przespytowaniu, słyszymy wici betogo wet Wiednika Gymnazja, a co wiemy, że jo w przecie stwierd życzysz sobie waszą muzyku, żynce jota samo związana z wielkiu Lidzbu, żowo jubilej żylojskiego kura. Jo, to a wiecie, żynca w radiu rynie Aszczapetla.

0: tak ma za to byś odosnem czasu. Szulska leta ochyla się k swojemu końcu, to gronie za abiturientów, skoro budu weni absolwente, a nie chodzi, że wiecie, kuszczycki żyjn do szule, nieźlice aż tak daleko, jo, muszę pak zwenożyć abiturne przespytowania, tak to teke jo na Dolnoserskim gimnazjum, jo Choszybuzu, wiecie ulicy jo wiednik, dr. Matthias Gutke.
1: Jużo w 20. aprila nasze 12-karie mają swoje abiturne przespytowania. Jęto nasze 12-karie czekają na informację o przespytowańskich rezultatach. Te rezultaty budzą 16 junia. Potem szule organizują przydatne przespytowania jeszcze.
0: Jo, ktoś nie dostał dość dybko we przespytowaniach, może to chce wespytować. Ktoś nie ospokojam ze swoim ukpaszom, smier to teke gadować. Z takim jeszcze nie jest przespytowański czas zakuśtego mimo.
1: Wet pietka 19 junia mamy przydatne albo dodatkowe przespytowania u nas szuli aż do 26 junia. Myslím, až to petrofujo, žásaš abo vietce ukniku.
0: Wiele abiturientów pak dogromady jo zrušim nastupiło ke przespytowaniam to lito.
1: Lieto sa 60 ukniku zgotuju svoju abituru planas na Dolnoserskim gymnáziumie.
0: Jano, na Dolnoserskim gymnáziumie jo možno sebe teke ve Dolnoserskej rece przespytovaš taš.
1: Lieto sa sme mieli teke 40 ukniku, kenč sú mieli všetmiaše serbštiny svoje abiturne a teke či písne a jadne přespytovanie ústne v serbštine. To jo bičku málo, ale taká jo situácia nento.
0: 26. junia buža po napšaudu kajens pen buža svetocne přepetáša abiturnych opismu na Dolnoserskim gymnáziumie.